pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry we wtorek.
1: Dzień dobry, bonjour właściwie.
2: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przed wszystkimi. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada. Mm-hmm.
3: No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy na tą uszczelkę.
3: I to nawet w styczniu będzie.

0: pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max we Wstawaj Nie Udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić, zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie, no daj.
0: No powiedz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz, Flash, Flash, pogoda, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooku albo Instagrama, jaka praca nie śpi, także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM Kinga Nyga. Zapraszam na Flash. Po wyborczym rozstrzygnięciu przyszedł czas na formalności. 21 października Urząd Prezydenta Krakowa oficjalnie obejmie Łukasz Gibała, który w drugiej turze wyraźnie pokonał Monikę Piątkowską, uzyskując ponad 62% poparcia. Nasz reporter pytał mieszkańców, jakie mają oczekiwania w stosunku do nowego prezydenta.
4: Dzień dobry, proszę.
5: Od czego pan prezydent powinien zacząć zmianę? Jak myślisz, czy powinien w ogóle?
4: No, musi. No tak jak zapowiedział, myślę, że komunikacja miejska, powrót do biletu 20-minutowego, i myślę, że będzie dobrze.
6: Więcej zieleni w Krakowie, rozważne budownictwo.
7: Żeby bilety tramwajowe miesięczne były po przystępnej cenie.
8: Mam nadzieję, że nowy prezydent zlikwiduje strefę czystego transportu. Mam taką nadzieję, dlatego na niego głosowałem już parę razy, ale teraz akurat wygrał.
3: Prezydenta elekta również zapytaliśmy o to, jakie będą jego pierwsze decyzje.
9: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
3: Mówił Łukasz Gibała. Sporo nowych utrudnień na krakowskich ulicach. Na drogowców natkniecie się między innymi na Turonia, Obrońców, Tobruku czy Sołtysowskiej.
10: Na ulicy Turonia między trasą Łagiewnicką a ulicą Ruczaj rozpoczyna się właśnie wymiana asfaltu. W czasie prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy, a podczas układania asfaltu możliwe są krótkotrwałe zamknięcia drogi. Utrudnienia czekają nas również na ulicy Obrońców Tobruku, gdzie dziś i jutro panowie w odblaskowych kamizelkach także układają dywanik asfaltowy. I tu ważna informacja, przejazd w kierunku ulicy Bunsza może być okresowo całkowicie niemożliwy. Jeżeli chodzi o Sołtysowską, to od osiedla Fajny Dom do ulicy Sikorki rozpoczyna się remont chodnika. Piesi tutaj korzystają z wydzielonego przejścia dla jezdni.
3: Tyle Przemek Błaszczyk. Muzeum Nowej Huty szuka pamiątek z czasów PRL-u i historii samej dzielnicy. Organizatorzy przyszłej wystawy stałej proszą mieszkańców o zgłaszanie przedmiotów, które mogą wzbogacić ekspozycję. Poszukiwane są między innymi tornistry, ubrania, meble i inne przedmioty codziennego użytku. Zdjęcia eksponatów można przesyłać do 5 listopada. Od kolorowych dywanów i ceramiki po meble, biżuterię i słynny kicz PRL-u. W Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto wystawę Obywatelka Cepelia.
11: Cepelia odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa, które funkcjonowało w czasach PRL-u, spółdzielni, która produkowała na masową skalę, można powiedzieć, design do przestrzeni przede wszystkim mieszkalnych. Więc to jest, definicja jest bardzo konkretna, historyczna tego, co to znaczy Cepelia. Ale na tej wystawie pokazujemy coś, co jest całkowicie nieoczekiwanym portretem tejże Cepeli, bo ona obrosła swego rodzaju mit.
3: Mówił dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
0: Dwie minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu, ale do pionu. Powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszę sobie szczękę swoją z kuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień Ciber. Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Tame Impala, jest Jenny, także zróbcie głos.

0: pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
1: Kierownik kopalni odkrywkowej.
0: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
2: Co, kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
3: I nie śpi oczywiście gastronomia.
4: No oczywiście.
0: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
4: Mm-hmm. Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać. Nie lubią jeść.
5: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
2: Ja mam pytanie,
4: wspaniale!
2: Czy wy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
4: Pozdrawiamy.
6: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
2: O matko, Anna Maria Wesołowska.
7: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
4: świat
0: pracować.
4: Działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eliox. 10 po 6.

0: Powalo jej Talking Body w RMF Max, gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie świeże.
1: Tak, no to takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł.
0: To jest cena druga pizzy, pizza,
1: no
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no. To jest wystawiane na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to dokładnie. Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,99.

0: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Kraków 96 i 7.

0: Kawa, ty i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sims w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Mateuka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Mateuko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy waszej fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku.
0: A, mąż może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam. Także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.

0: Nowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nawiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę?
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybko mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały. A najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, wow, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia. Jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę. I stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash, sport i pogoda, tak? Bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash, sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź. No,
10: trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mniej!
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Siedzę na Maxa.
8: Kraków 96 i 7 FM.
10: Na zegarach 7, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
12: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
13: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
12: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
11: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy Was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
14: Co Pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
15: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
16: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
17: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
11: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały minus 0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
18: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
11: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy Was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z Waszym życiem uczuciowym.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Piłkarska Ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
19: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
11: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek Książ mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzyszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory dwa razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały minus 0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
7: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
19: Hity na maksa.
20: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam. Wtorek 13.
10: Ale żart, naprawdę.
20: I naprawdę w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
10: U nas to czasem i w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
21: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7, Marlon już gra, to jest Wstawaj Nie Udawaj. Kinga Nega za godzinę z kolejnym serwisem.
11: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: Historia! Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
3: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego.

0: Wow, ale to jest nowy numer. To jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Matełko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Matełka sobie przez chwilę wybrała poza anteną.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
1: Tak.
2: Do tablicy proszę.
4: I no to dobra. Bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Historii, chłopie!
3: To jest... To jest... To leży koło Szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
3: Nie.
0: To był król polski, Matełko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest? Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj, pała, Matełko, Idalia, piątka z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Matełko jest po studiach.
2: Też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ta zabawa
0: najlepsi.
3: Jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.
6: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
7: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Media Expert, taniej masz!
13: Dzień dobry.
14: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
13: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
14: Interesujące, ale co to?
13: Lokata banku pocztowego.
14: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Yeah. Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Małe Miasteczko było 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
3: No tak, no.
2: No argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
3: W swoim życiu.
4: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
4: No oczywiście, no
2: ale
4: ma.
2: Ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
4: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawówka, 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
3: Idźcie po salę.

0: ale to są bangery w RMF Max. 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso we Wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czy to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, okay, ale jest też, jak wystarczy, że odbierze telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych,
0: to
1: tak?
0: Prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Hasło MAX na 7467.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
5: Jesteś nikim.
6: Patrz, przytyło.
5: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
7: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
8: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
9: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
15: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: Renault,
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
18: I po reklamie.

0: Back to Yours to jest nowy numer jeszcze przed 8 Maciego w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Czytam i nie dowierzam. Trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
3: za zakupy? Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję, że zakupić dużo biżuterii albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbyłem się takie transakcje, nie? No
4: tak,
3: no,
4: tak, ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad, to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie, ale... absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie, no.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem.
0: Lecz sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa z mnóstwem wodnych atrakcji. A wszystko to w ramach jednego karnetu. Honorujemy karty Multisport, Fit Profit, PZU i Medicover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
9: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
10: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
9: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
10: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
9: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła w wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
14: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Na zegarach prawie ósma, Flash Sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
7: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
8: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
7: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
9: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
7: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
10: Rzadko.
11: Rzadko? A jak masz taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
10: Korki.
11: Przede wszystkim?
10: Tak, przede wszystkim korki.
12: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
11: A jakie były przyczyny?
12: Komunikacja miejska.
11: Najczęściej?
12: Zawsze.
13: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
7: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Berksem 5-7-6-7. Dla Berksa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 między innymi w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
6: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
14: Filip Kliber
15: i Mateusz Marek. Ile różnych języków. 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi. Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie. Dzień dobry?
6: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
15: Wiem, więc... dobra.
14: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj, na 13 października, pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści Max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować szczęścia, jak nie teraz? Hasło Max na 7467. Ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło Max na 7467.

0: akurat cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor na
0: ale
1: nie.
0: Świetny numer, dobra, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
16: I po reklamie.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bęk w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bęk, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bęk, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja od kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz ze wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie mam pojęcia.
0: I teraz ja chciałam powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No, szkoda.
3: Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Zobaczymy. Bęk od Karoli. Co to jest? Czy...
0: A?
4: To jest... Bang, bang, bang. Dobra.
3: Bang, bang, bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande. No jest Jessie J. To jest.
3: Dobra.
4: Taneczne, śpiewne. Fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Mateuki. Ciekawe, dobra, co wybrało Mateuku. No ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się śmieją.
0: Was wygrał!
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No,
4: będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang, dobra. Ale dobra, dobra, w takim razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie pasy.

0: Tam jest duży bęk, ale co tam mówi słowo bęk? Bęgereng! Bęgerenka!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
2: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał, dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
0: Napiszcie nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
3: Może być też głosówka, dajcie znać, jak wam się podobało. No, bo który numer będzie się wam nudził cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów i to jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to? RMF
1: Max. Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Nóżka sama chodziła cały czas do Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
4: Znowu coś wyciekło?
3: Nie. Chyba, że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
0: Ajajaj.
3: A to wszystko przez hakerów.
4: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: I Taro Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00. Za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
4: doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters@poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
7: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
8: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
7: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszy Jasia w Galerii Krakowskiej.
8: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
7: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: października, wtorek, godzina 9. Kinga Nega, czas na flash i prognoza pogody w RMF Max Kraków. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boroń i dodaje, będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
2: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
3: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki, czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
1: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Zaciskanie pasa zapowiada Łukasz Gibała. Prezydent elekt Krakowa nie planuje żadnych dużych inwestycji, o czym mówił w RMF 24.
4: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
5: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
4: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
1: A co na to premier?
6: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
1: Podkreśla Donald Tusk. Oszuści nie próżnują. Małopolscy policjanci informują o fali oszustw na fikcyjne leczenie bliskich. Przestępcy podszywają się pod lekarzy i przekonują swoje ofiary, że życie członka ich rodziny zależy od natychmiastowego przekazania pieniędzy.
7: Oni dzwonią codziennie. Codziennie dzwonią do 10, 15, 20 osób.
8: Czyli jakby to jest taka...
7: To jest normalna fabryka.
8: To jest normalna fabryka.
7: Normalna fabryka.
8: Z telefonami i trollami, nie?
7: Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc jest tego bardzo, bardzo dużo.
1: Przyznaje oficer operacyjny z Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Krakowie. Mundurowi apelują o czujność, bo niestety liczba oszukanych rośnie. Ostatnio mieszkanka z Kawiny przekazała złodziejom 20 tysięcy złotych. Od dziś zmiany dla pasażerów krakowskiego MPK. W związku z przebudową ulicy Glogera uruchomiono nowy przystanek Piaszczysta 03. Na stałe trasy wracają linie 227 i 267. Królewskie Skarby Wawelu ponownie za darmo od 2 listopada w ramach akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich będzie można bezpłatnie zwiedzać między innymi komnaty królewskie czy prywatne apartamenty.
9: Każdy, kto przychodzi czy rezerwuje bilety, od razu może zarezerwować bilet nie tylko dla siebie, ale i dla 5 osób. To ważna techniczna sprawa.
1: Mówił profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: Dzisiaj w Krakowie całkiem niezła pogoda. No nie jest za ciepło, bo maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 12 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, ale są szanse na słoneczne momenty. W prognozach bez opadów deszczu. Wiatr chwilami mocniej powieje w porywach do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie stabilne. Noc bardzo chłodna, temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek. Jutro zachmurzenie duże i deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
10: Hity na tuż po 9 to na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Matełka.
11: No dobra, dzisiaj jest dzień bez Stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki, komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
12: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
11: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie, chodzi gacie. Agacie.
12: 5 minut po 9, to było Wstawaj Nieudawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
10: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
10: Było śmiesznie, nie smuć się, było śmiesznie.
12: Zostańcie z hitami na maksa.

tematów pocieszających, nie na zawsze zostaniecie w pracy. Z tej pracy kiedyś wyjdziecie, ale póki w tej pracy jesteśmy, to sobie ten czas jakoś pouprzyjemniamy. Taki jest plan, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie. Siemano, cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Już po 9:00, a to jest wtorkowe przedpołudnie. Najlepsze przedpołudnie, jakie tylko możemy sobie zorganizować. A żeby przedpołudnie było dobre, no to wiadomo, kawa się przyda, ale przyda się też dobre granie. No tylko takie dla was mamy w RMF Max. Wjeżdża banger, to ATB.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.

Chaos i Won't Forget You w RMF Max, czyli nie zapominamy, o czym dzisiaj warto pamiętać, nie zapominać. No mam nadzieję, że wam z głowy nie wyleciało, że dzisiaj nagroda główna w naszych sejfach to aż 1 100 000 zł. I uwaga, minimum też całkiem sympatyczne, bo 13 000 zł. Wszystko z tej okazji, że dzisiaj jest 13, a 13 przecież może być szczęśliwy. Taki właśnie będzie w RMF Max dla kogoś z was. Tylko wiecie, jak to jest z tym szczęściem. Trochę mu trzeba do pomóc, żeby mogło się zrealizować. No to śmiało, cała ważna informacja, SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo szybko zaglądacie na rmfmax.pl. SMS MAX 7467 albo rmfmax.pl to jest pierwszy krok, żeby dzisiaj zgarnąć 1 100 000 zł.

0: No i to jest konkretna dawka energii przed południem. Offenbach i Star Sailor w RMF Max Kraków. No dobrze to brzmi. Czy dobrze brzmi najnowsza prognoza pogody? To za chwilę będziemy sprawdzać. Będziecie na bieżąco z tym, co nas w Krakowie czeka dzisiaj. Ale przy okazji dostaniecie ode mnie ostrzeżenie. To już niebawem. Zostańcie blisko, a będziecie wiedzieć, gdzie nie możecie aktualnie wchodzić w Krakowie. Więc kto chce być na bieżąco, ten zostaje blisko RMF Max, a za chwilę jeszcze męskie granie orkiestra. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
15: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Dzisiaj w Krakowie całkiem niezła pogoda. No nie jest za ciepło, bo maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 12 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, ale są szanse na słoneczne momenty. W prognozach bez opadów deszczu. Wiatr chwilami mocniej powieje w porywach do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie stabilne. Noc bardzo chłodna, temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek. Jutro zachmurzenie duże i deszcz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska.

się ładnie buja ten numer, Temper City i Self Aware w RMF Max Kraków. Self Aware, czyli samoświadomość, to jest rzecz, którą zdecydowanie warto mieć. Warto być też po prostu świadomym, gdzie nie wypada aktualnie zaglądać. Obiecałam wam, że podpowiem, no właśnie, gdzie nie możemy aktualnie wchodzić. Nie wiem, czy was kłóciło, żeby kąpać się aktualnie w zakrzówku, ale jak coś, to dzisiaj, jutro i pojutrze teren akwenu zakrzówek jest absolutnie zamknięty. To znaczy mogą tam wchodzić tylko ci, którzy prowadzą badania ichtiologiczne związane z inwentaryzacją ryb. Krótko mówiąc, ryby są w zakrzówku liczone, jest sprawdzane, czy wszystko u nich okej, czy dobrze im idą przygotowania do zimy, a my, no cóż, z akwenu korzystać nie możemy. Bezwzględnie nie możemy wchodzić do wody, nie możemy się tam, wiecie, kręcić i rozpraszać wszystkich tych, którzy tam dzielnie pracują, także sorry, memory, na całe szczęście pogoda średnio nam w temacie kąpieli dopisuje. No, więc myślę, że te kąpiele to tak z czystym sumieniem odpuścić można. Tymczasem trochę głośniej dajcie, bo to dobry numer, Wasted w RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa z mnóstwem wodnych atrakcji. A wszystko to w ramach jednego karnetu. Honorujemy karty Multisport, Fit Profit, PZU i Medicover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Już 24 października Zakopane PKO dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Krzywu.
8: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
9: Hi, this is Denzel.
10: Hey yo, this is Eminem.
11: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.
12: Wybiła godzina 10, to przedpołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash, będzie też pogoda. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
13: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
12: To był Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: W szkołach w Krakowie i całym województwie trwają wzmożone kontrole policji. Tylko w piątek mundurowi skontrolowali 5,5 tysiąca placówek w Małopolsce. Zatrzymano 9 nieletnich, odebrano też kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń.
14: Ja chciałbym ze swojej strony zapewnić, że w Małopolsce służby działają, że nie bagatelizujemy tematu, ale z drugiej strony chciałbym też zaapelować do rodziców, by poczucie zagrożenia, które u niektórych jest faktycznie realne, a u innych może powodować, czy też może stać się narzędziem do tego, by po prostu nie iść do szkoły, by tłumaczyli dzieciom, że są bezpieczne, że są pod opieką.
12: Podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Zmiana terminu zaprzysiężenia Łukasza Gibały. Prezydent elekt Krakowa złoży ślubowanie 20 października, a nie 21. Tak zdecydowali radni Komisji Głównej. Z kolei 21 października Gibała będzie uczestniczył w zwyczajnej sesji Rady Miasta jako nowy prezydent Krakowa. Rekordowy nabór do krakowskiego synchrotronu Solaris. Naukowcy zgłosili 244 projekty badawcze. To najlepszy zimowy wynik w historii centrum i drugi najwyższy ze wszystkich dotychczasowych naborów.
15: Wśród 230 wniosków złożonych przez system SAN najwięcej, bo 76 dotyczy fizyki. 54 projekty są z chemii, 51 z nauk biologicznych i biotechnologii, a 37 z nauki o materiałach. Kolejnych 8 dotyczy nauk o ziemi i środowisku, a 2 dotyczą inżynierii i technologii.
12: Jakie jeszcze projekty wpłynęły?
15: Do tego dochodzi 16 projektów zgłoszonych w ramach europejskiej sieci laboratoriów CERIC-ERIC. Przypomnę, że synchrotron pozwala analizować choćby nanocząsteczki, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce i terapii. Bada się dzięki niemu również materiały stosowane w elektronice oraz rozwiązania związane z magazynowaniem energii. Czy takie lub podobne tematy znalazły się wśród zgłoszeń? Tego dowiemy się w grudniu po weryfikacji wniosków.
12: Tematem zajął się Przemek Błaszczyk. I jeszcze sportowy akcent na koniec. W najbliższą sobotę starcie Krakowi z Legią Warszawa w ramach PKO BP Ekstraklasy. Start meczu o 20.15. Mamy bilety na RMF Max Kraków.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
12: Sporo chmur za krakowskimi oknami, ale lokalne przejaśnienia są możliwe. Parasol można zostawić w domu. W prognozach na dziś nie ma opadów deszczu. Temperatura maksymalna to 12 stopni. Uwaga na wiatr. Ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc. Temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek. Jutro pochmurno i deszczowo.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
9: Gramy hity na maksa.
10: No i oczywiście od tego nas macie, żebyśmy wam uprzyjemniali czas w pracy, zachęcali do picia kawy, przypominali o tym, że warto sobie dać chwilkę luzu, odprężenia i czasem warto dać trochę głośniej. I taki moment jest teraz, bo to Swedish House Mafia. Już po 10:00 Natalia Kawałek, siemano.

nim. Trzeba bardzo uważać z tym, czego się chce, bo jak to przyjdzie i już będzie tu, to się może okazać, że to jest troszeczkę zbyt bolesne. Na przykład ta zimowa temperatura, bo zimowa aura, fajnie by było, jakby były już święta Bożego Narodzenia, choinki, prezenty i tak dalej, no ale właśnie, dzisiaj pojawiła się w Polsce już taka mocno zimowa temperatura, minus 1 stopień wskazywały termometry przy zachodniej granicy Polski. No u nas, co prawda, w mieście było troszkę cieplej, ale tylko troszkę, można było już trochę zmarznąć z rana. Kto jechał komunikacją miejską, ten mógł się o tym przekonać. Także moi drodzy, tak na zaś, trochę się teraz porozgrzewamy. A na rozgrzewkę naprawdę nie ma niczego lepszego niż trochę żywego ognia. No to Shimza i Fire Fire, gramy.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland. I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja, Mar-

To jest Margaret w RMF Max, a teraz pozwólcie, że trochę zmienimy muzyczny klimat, bo mam dla was młodego, zdolnego rapera, którego pewnie nawet kojarzycie z naszej anteny. Opał, chłopak, którego wielu nie trzeba przedstawiać, ale gdybyście tak na wszelki wypadek nie kojarzyli do końca, który to jest, no to jest chłopak odpowiedzialny między innymi za ten

I teraz uwaga, opał będzie w Krakowie z premierową trasą, z premierowymi numerami, z czymś absolutnie, no po prostu genialnym. Jeżeli chcecie opała usłyszeć na żywo w najbliższy czwartek w Krakowie, w klubie Kwadrat, to dobrze się składa, bo mam bilety i to nie pojedyncze, nie podwójne dla całych ekip. Masz ekipę, która chciałaby się wybrać na opała jeszcze w tym tygodniu? No to śmiało pisz do RMF Max, jaka ekipa zasługuje na to, żeby wybrać się na koncert opała. Śmiało piszcie na priv do RMF Max na Messengerze albo na Instagramie, tu i tu przyjmuję wasze zgłoszenia. Opał w Krakowie, w Kwadracie, w ten czwartek możesz się wybrać razem ze swoją ekipą. Pisz priv na RMF Max, do RMF Max i na Instagramie i na Facebooku, jaka ekipa zasługuje, żeby się tam wybrać. Czekam na wasze zgłoszenia cały czas. A to Another 54 Ultra, bujamy się, talk to you.

0: Co tu zrobić, żeby się przenieść w jakieś ciepłe miejsce i czuć te klimaty, o których śpiewa Karol G? No słuchajcie, trochę kasy w tym temacie by się na pewno przydało. To by pomogło, żeby sobie pojechać gdzieś na wakacje, nie myśleć o tym, jakie niskie temperatury zaraz będą nam się na termometrach pokazywały. Ale jest na to szansa, żeby sobie trochę ten budżet wakacyjny rozciągnąć, powiększyć i zorganizować nawet kilka wyjazdów jeszcze w tym roku. 1 100 000 zł. To jest kasa, dzięki której naprawdę dużo możecie zgarnąć. Minimum w sejfach na dzisiaj to jest 13 tysięcy. To też jest naprawdę fajna kwota. A wszystko z okazji tego, że mamy dzisiaj 13. Dorzucamy wam trochę więcej szczęścia w RMF Max. Jeżeli 1 100 000, albo no przynajmniej to 13 tysięcy, to jest kasa, za którą już wiecie, gdzie pojechać, to już teraz ślijcie SMS-a z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 albo szybko zaglądajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Szli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na dzień

0: Z 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Karolina.
7: Marek.
6: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Kraków 96 i 7 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Sporo chmur za krakowskimi oknami, ale lokalne przejaśnienia są możliwe. Parasol można zostawić w domu. W prognozach na dziś nie ma opadów deszczu. Temperatura maksymalna to 12 stopni. Uwaga na wiatr. Ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc. Temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek. Jutro pochmurno i deszczowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus,

są nasze ulubione ćmy. Lepszych w Polsce nie ma. Kłebo i Daria Zawiałow i Bubble Tea w RMF Max Kraków. Takie bęgery, to wam lubimy grać. Lubimy wam też podrzucać sentymentalne numery. Takich jeszcze trochę będzie, już niebawem. A wcześniej mam dla was podpowiedź, gdzie też będzie sentymentalnie i gdzie można uzupełnić swoje zapasy, jeżeli chodzi o płyty winylowe i płyty CD. Już od 15 października do 17 października, czyli od czwartku do soboty. Między 9 a 21 w tym temacie warto zaglądać do M1, bo tam krakowska giełda płyt winylowych i CD właśnie będzie się rozstawiać, więc szykujcie kasę i zastanówcie się, czego potrzebujecie, bo wiecie, na miejscu trzeba będzie pewnie podejmować całkiem trudne wybory. Więcej newsów z naszego miasta punktualnie o 11, więc bądźcie blisko, szczególnie, że dobre bęgery też gramy po drodze, to Tove Lo.

0: sama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
3: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
6: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
5: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
6: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
5: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Słuchajcie, RMF Max Kraków, jest godzina 11. Kinga Nega, zapraszam na flash, będzie też pogoda. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
13: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej, pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
12: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu.
14: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Jeden telefon i oszczędności całego życia mogą zniknąć. Oszuści podszywają się pod lekarzy, przekonując seniorów, że ich bliski pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie. Tylko w ubiegłym tygodniu w Małopolsce odnotowano kilkanaście takich przypadków, ale skala oszustw jest olbrzymia.
15: Sprawca przestępstwa jest bardzo emocjonalny, brzmi bardzo wiarygodnie, zna socjotechniki, zna sposoby manipulacji, wie w jaki sposób rozmawiać, żeby ta wiadomość trafiła do głębi osoby pokrzywdzonej.
16: Płacze do tego telefonu.
15: Tak. Wszystko zależy od tego, kto jest telefonistą. Przede wszystkim najważniejsze są silne emocje. To może być płacz, to może być krzyk, to może być działanie na miłość, czyli na taką pozytywną stronę. Najważniejszym jest to, żeby wzbudzić silne emocje.
12: Mówi oficer operacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Rozmawiał z nim nasz reporter. Od dzisiaj do czwartku włącznie nie będzie można korzystać z akwenu Zakrzówek. Trwają tu badania związane z inwentaryzacją ryb. Naukowcy wykorzystują specjalistyczny sprzęt i sieci, które mogą stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w wodzie. Na miejscu ustawiono też dodatkowe oznaczenia i tablice informacyjne. Królewskie komnaty ponownie będzie można zwiedzić bez wydawania złotówki. Wawel po raz kolejny włącza się do akcji Darmowy Listopad. Jakie wystawy będzie można zobaczyć?
16: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej. Ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu. Wystawa zatytułowana Ekstazy. A na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
12: Mówił dyrektor zamku Andrzej Betlej. Jutro o 19 na scenie teatru KTO spektakl Speechless Aleksandry Nowakowskiej i Andrzeja Józefczyka. Pokaz odbędzie się w ramach programu Przestrzeń Sztuki Taniec Kraków. Mamy bilety, wchodźcie na RMF Max Kraków.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
12: 12 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa z powodu wiatru. Ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z szansą na lokalne przejaśnienia. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc. Temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
17: Hity na maksa.
18: Jest po 11 i jest dobrze, bo im później, tym lepiej. Nie ma się co oszukiwać, że no, wtorki są fantastyczne. One mogą być trudne, mogą być pechowe, szczególnie, że dzisiaj jest 13, ale my spróbujemy sobie z tym wszystkim jakoś poradzić.
17: Max.
18: Będę miała dla Was szczęśliwego bonusa już za chwilę w naszej złotej kumulacji, ale całkiem szczęśliwie też gramy. Eli Oaks i Lawinia. This is a-

Uwaga, parking pod Lidlem na Witosa. Szczegóły możecie sobie znaleźć z kolei na Facebooku. Treningi biegowe ITMBW na Kurdwanowie, ale jak wpiszecie po prostu treningi biegowe na Kurdwanowie, to bez problemu wam wyskoczy. Za free możecie się przygotowywać z doświadczonymi trenerami, więc no lepszej opcji po prostu nie będzie. RMF Max. RMF Max. No tylko jest jeden minus. Trzeba się zmobilizować i tam na miejscu po prostu pojawić. Ale potem to już będzie z górki. 1,5 godziny treningu w fajnym towarzystwie. No nic, tylko biegać. Dzisiaj wieczorem o 19:00.

0: Słuchajcie, ja nie rzucam słów na wiatr, więc jak obiecałam, tak teraz będzie. Każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 413, bo dzisiaj jest 13, więc dokładamy wam więcej szczęścia na dziś. 1 100 000 zł. To jest kasa, która na was czeka i teraz się do niej zbliżacie, jeżeli teraz wyślecie do nas SMS-a z hasłem MAX na numer 7467 za 492 albo zajrzycie na rmfmax.pl. Tu i tu mnożymy SMS MAX 7467.
1: Max. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalon,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Bestreisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7.

są takie nasze muzyczne słoneczka, których o tej porze roku potrzebujemy coraz więcej. Lost Frequencies i Marie Froese i Paraíso zabierają nas prosto do Portugalii. Tymczasem my w RMF Max Kraków, no właśnie, zostajemy u siebie, ale jednocześnie jest szansa, żeby się przenieść na te największe boiska, najważniejsze murawy na świecie. A dzisiaj o 21:00 takie murawy będą i będzie można je zobaczyć w Forum Horyzonty, bo przed nami transmisja Ligi Mistrzów. No, są rzeczy ważne i ważniejsze. Kto ma chęć na Ligę Mistrzów dzisiaj, niech właśnie do Forum Horyzonty zagląda. 21:00 tutaj między innymi mecz Atletico Madryt i Manchester United, także ubierajcie ulubione klubowe koszulki, ubierajcie się przy okazji ciepło, zbierajcie ekipę, no i kibicujcie, przybywajcie tłumnie, wszyscy bez problemu się tutaj zmieścicie.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: 12 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa z powodu wiatru. Ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z szansą na lokalne przejaśnienia. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc. Temperatura ma się wahać od 1 stopnia do 3 kresek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: RMF Max.
16: RMF Max Kraków.

Fight This Feeling to Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. I faktycznie są takie rzeczy, z którymi nie warto walczyć. Jeżeli czujecie na przykład uczucie głodu, no to nie walczcie z tym. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie teraz się kończy, a to oznacza, że otwieramy sobie oficjalnie przerwę obiadową. To okienko żywieniowe bardzo przyjemne w pracy, więc życzę Wam smacznego już teraz. No i jutro też się słyszymy, także trzymajcie się ciepło, smacznego i do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Pa! Natalia Kawałek, dzięki za dziś. Zaraz wpada ekipa Irek Jakubek, Asia Meus, a teraz też zostawiam Was z mocną ekipą prosto z nowego GTA.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: To już południe. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash w RMF Max Kraków. Będzie też prognoza pogody. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
7: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
6: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy między innymi od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Krakowskie szkoły pod nadzorem policji. Służby działają, a wicekurator oświaty podkreśla, że w placówkach jest bezpiecznie.
8: Nie ma powodów dla rodziców, aby nie posyłać dzieci do szkoły. Nie ma powodów dla samorządowców, aby odwoływać zajęcia. Jesteśmy przekonani, że procedury i narzędzia, które funkcjonują we wszystkich jednostkach w Małopolsce, pomogą w tym, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Dziękuję wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty. Piątek był dniem bezpiecznym w Małopolsce i niech tak zostanie przez kolejne dni.
6: Mówił wicekurator oświaty Artur Pasek. Duże zmiany planują kolejarze na stacji Kraków Główny w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Plan jest taki, by zwiększyć przepustowość i przygotować ją na rosnącą liczbę pociągów. Razem ze mną w studiu jest Przemek Błaszczyk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Co dokładnie planuje PKP PLK?
9: Kolejarze chcą m.in. zmienić układ torów tak, żeby pociągi wjeżdżające z różnych kierunków nie blokowały sobie wzajemnie przejazdu. Chodzi o to, aby rozszerzyć wąskie gardło i zlikwidować taki, no można powiedzieć, niewielki korek pociągów przed Krakowem Głównym.
6: Jakie rozwiązania są brane pod uwagę?
9: Bezkolizyjne połączenia częściowo prowadzone pod ziemią, długie krawędzie peronów mogłyby zostać podzielone, żeby jednocześnie obsługiwać dwa pociągi. Z kolei składy kończące bieg na Krakowie Głównym po wysadzeniu pasażerów miałyby być kierowane na rozbudowaną infrastrukturę postojową, na przykład w Mydlnikach. W przyszłym roku PKP PLK chce mieć zaprojektowane niektóre z tych rozwiązań.
6: No a wszystko po to, by można było rozpocząć przebudowę w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2028-34. Halloween poza Krakowem. Zamek Książy w Wałbrzychu zaprasza rodziny i dorosłych. Jeżeli macie ochotę na nocne zwiedzanie, wchodźcie na RMF Max, lokalizacja Kraków. Tu czekają wejściówki. 23 i 30 października odbędzie się Halloween dla rodzin z dziećmi, a 24 i 31 października Halloween tylko dla dorosłych. Organizatorzy zapewniają, że to będzie niezapomniane zwiedzanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: Dzisiaj w Krakowie zachmurzenie umiarkowane, sporo chmur, ale są szanse na lokalne przejaśnienie i słoneczne akcenty. Parasol jeszcze nie będzie potrzebny, jeszcze, bo jutro niestety w prognozach są opady deszczu. Środa ma być zdecydowanie bardziej pochmurna, z temperaturą w okolicach 12 kresek. Dziś 11 stopni, warunki biometeo są korzystne. Uwaga na wiatr, ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Noc pogodna, ale zimna, tylko trójka z plusem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
10: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
11: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką. Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Małus, Irek Jakubek.
10: Dzień dobry.
11: Hej, hej. 4 po południu.

0: Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
1: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie, fajnie, nie?
0: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
1: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz. O nie.
0: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS, MAX pod 7467.
1: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl, tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000, to wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
19: Pokaż.
18: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
19: A ile tych linii?
18: Giga.
19: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. I po reklamie.
22: Jestem Kuba.
23: Tu Martyna.
24: This is Lady Gaga.
25: Z tej strony Klaus.
26: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Kraków 96 i 7 FM.

0: potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście Hobbensy, to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Dzisiaj w Krakowie zachmurzenie umiarkowane, sporo chmur, ale są szanse na lokalne przejaśnienie i słoneczne akcenty. Parasol jeszcze nie będzie potrzebny, jeszcze, bo jutro niestety w prognozach są opady deszczu. Środa ma być zdecydowanie bardziej pochmurna, z temperaturą w okolicach 12 kresek. Dziś 11 stopni, warunki biometeo są korzystne. Uwaga na wiatr, ten w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Noc pogodna, ale zimna, tylko trójka z plusem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Bo nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Jesteś nikim.
2: Patrz, przytyła.
1: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
3: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
4: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
5: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.

0: Podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.
6: RMF Max Kraków, czas na flash i prognoza pogody. Kinga Nyga, zapraszam, mamy godzinę 13. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
7: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej, prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
6: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: W przyszłym tygodniu, 20 października, Łukasz Gibała złoży ślubowanie i oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. Jedną z pierwszych decyzji nowych władz miasta ma być obniżka cen biletów komunikacji miejskiej.
8: Tego między innymi chcą krakowianie. Pytałem ich o to zaraz po wyborach.
9: Zmian w Krakowie na pewno jest dużo do zrobienia. No począwszy od tego biletu, który pan prezydent obiecał, 20-minutowego, na który każdy czeka.
10: Powrót do biletu 20-minutowego?
11: Żeby bilety tramwajowe miesięczne były po przystępnej cenie.
8: Tym właśnie tematem radni mogą zająć się zaraz po przejęciu urzędu przez prezydenta elekta. Przypomnę, że Łukasz Gibała chce właśnie przywrócić bilet 20-minutowy, który został zastąpiony biletem 15-minutowym. Zapowiada też obniżkę ceny miesięcznego biletu mieszkańca z 99 na 90 zł.
6: Do zmiany potrzebna jest uchwała Rady Miasta, ponieważ większość w Radzie mają przeciwnicy Łukasza Gibały. Ze zgodą radnych na obniżkę może być różnie, dodaje Przemek Błaszczyk. Skala oszustw jest olbrzymia. Policjanci z Krakowa i Małopolski ostrzegają, że oszuści znowu bardzo aktywnie próbują wyłudzać pieniądze. Przestępcy podszywają się pod lekarzy, dzwoniąc przede wszystkim do starszych osób i przekonując, że życie członka ich rodziny zależy od natychmiastowego przekazania pieniędzy. Niedawno mieszkanka Skawiny straciła 20 tysięcy złotych. Oszustkę na szczęście udało się szybko namierzyć.
12: Zatrzymana z 31-latka, w którym mieszkaniu policjanci znaleźli ukrytą gotówkę, już jakąś tam część kwoty ta kobieta wydała na tak zwane życie.
8: To były te pieniądze od tej pani ze Skawiny?
12: To były odebrane pieniądze od seniorki. Usłyszała zarzuty oszustwa i została tymczasowo aresztowana, ale policjanci zatrzymali ją, można powiedzieć, też na gorącym uczynku, ponieważ ona szła na kolejny adres, aby odebrać już wyłudzoną gotówkę.
8: Od kolejnego seniora?
12: Od kolejnego seniora, również metodą na COVID.
6: Mówiła aspirant Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Znamy laureatów drugiej edycji plebiscytu Diamenty Małopolski. Wśród nagrodzonych są pracownia renowacji mebli Alternowum, edukacyjne rancho Artemidy i marka MM Koronki Moniki Matej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: Krótkie przejaśnienia są możliwe, ale to chmur. Dziś zdecydowanie więcej na krakowskim niebie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Temperatura maksymalna to 11 stopni. Ta odczuwalna może być jednak niższa, między innymi z powodu wiatru, który w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc pogodna, ale uwaga, chłodna, tylko 2-3 stopnie nad zerem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
13: Hity na
14: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
15: Matko.
14: Ojcze.
15: Boję się trochę.
14: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed tym Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko. No,
0: no to gramy
1: wszystkim. Zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram,
1: bo
0: tak,
1: dalej
0: żeby
1: mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę Eminem, Rihanna.

0: Robin Schulz, dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie, chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich wjazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i ale nam się to super. Będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, też.
0: Prawda?
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy Zaśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy. I teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
21: I po reklamie.

0: Jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Krótkie przejaśnienia są możliwe, ale to chmur. Dziś zdecydowanie więcej na krakowskim niebie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Temperatura maksymalna to 11 stopni. Ta odczuwalna może być jednak niższa, między innymi z powodu wiatru, który w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc pogodna, ale uwaga, chłodna, tylko 2-3 stopnie nad zerem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Bajlandów w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz!
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
13: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
12: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
13: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
12: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Mamy godzinę 14, to znaczy, że w RMF Max Kraków czas na flash i pogodę Kinga Nega. Zaczynamy. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7,11 zł. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7,98 zł.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Monitoring, kontrola uczniów i zero tolerancji dla głupich żartów. Policja po fali niebezpiecznych incydentów w polskich szkołach nadal prowadzi wzmożone kontrole w krakowskich placówkach. Nie chcemy jednak ich zamykać, ani robić się z nich twierdzy, przekonuje wicekurator oświaty.
6: Chcemy, żeby rzeczywiście były, funkcjonowały zabezpieczenia zewnętrzne typu selektywne wejście, typu kontrola na wejściu, monitoring, ale szkoła będzie silna tym, że będziemy wszyscy odpowiadać za bezpieczeństwo dzieci. W związku z tym dołączam do tego apelu pana wojewody, do rodziców, ale także z całą stanowczością informuję, że ze strony dyrektorów będzie zero tolerancji dla różnego rodzaju wygłupów obecnie i prób naśladownictwa.
5: Mówił Artur Pasek, wicekurator oświaty. Turystyka napędza krakowską gospodarkę. Ile w zeszłym roku zostawili w naszym mieście odwiedzający, o tym między innymi we Fleszu za godzinę. 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach.
7: Zwiększamy liczbę połączeń pomiędzy małymi, średnimi miejscowościami. Łączymy je z dużymi aglomeracjami. O tym programie mówimy Kolej Lokalnych Społeczności. I dla przykładu takie tematy, które rozpoczęliśmy już w zeszłym roku, to połączenie Bielska-Białej z Krakowem. W tym nowym rozkładzie jazdy Kraków z Bielsko-Białą będzie połączony 8 parami pociągów, w tym 3 pary będą wydłużone do Żywca.
5: Zapowiadał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Książki, z których już nie korzystacie, możecie przywieźć do Przoku przy ulicy Gołomskiej. MPO Kraków uruchomiło tu właśnie kantorek wymiany książek. Zasady wymiany są proste. By zabrać książkę, trzeba oddać własną o dowolnej tematyce, ale w dobrym stanie technicznym. Jednorazowo można wymienić 5 książek. To już drugi taki kantorek wymiany. Pierwszy znajdziecie przy ulicy Nowochódzkiej 1D. Znane hity i kameralna atmosfera. 18 października w klubie Studio wystąpi Beata Kozidrak. Tym razem największe przeboje artystki będzie można usłyszeć w akustycznych aranżacjach. Dla naszych słuchaczy mamy zaproszenia. Wchodźcie na RMF Max, lokalizacja Kraków.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
5: Ochłodzenie dotarło do Polski. Czuć to również w Krakowie. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 stopni. Ta odczuwalna temperatura z powodu wiatru, który w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę, może być nieco niższa. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów deszczu. Są szanse na krótkie, lokalne przebłyski słońca. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy, uwaga, chłodno na termometrach 2-3 stopnie nad zerem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
8: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
9: I wszyscy mają większe D. Czyli doczesne powody do radości w pracy. Nie, Maśka, ty znasz inne słowa na D. I nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow.
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: jak w refrenie na zakupy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, jak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3100.

0: 8,99. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście? Podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej 13, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 z VAT-em płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę. Mhm. O, na chwilę. Mhm. I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście Hobbensy, to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
1: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala.

0: Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsang, Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Ochłodzenie dotarło do Polski. Czuć to również w Krakowie. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 stopni. Ta odczuwalna temperatura z powodu wiatru, który w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę, może być nieco niższa. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów deszczu. Są szanse na krótkie, lokalne przebłyski słońca. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy, uwaga, chłodno na termometrach 2-3 stopnie nad zerem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsang, Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, w studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami. Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4:03. Do jutra. Asia Mełzy, Irek Jakubek. Fajnie było. Reklama.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła w wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: I po reklamie.

0: Wybiła godzina 15, a to znaczy, że w RMF Max Kraków czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zapraszam. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
1: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
0: Tak, do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Oszuści znowu wykorzystują strach o zdrowie bliskich. Dzwonią do seniorów i informują o rzekomo ciężkiej chorobie członka rodziny. Potem proszą o pilny przelew albo gotówkę. Policja z Krakowa i Małopolski alarmuje. Skala oszustw jest olbrzymia.
3: Od kiedy pracuję w tym wydziale, każdego dnia mam do czynienia z telefonami. Z telefonami kierowanymi do osób pokrzywdzonych. Myślę, że w skali jednego dnia jest to kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt połączeń.
0: Przyznaje kryminalne z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Stąd apel służb.
4: Apelujemy przede wszystkim do młodych ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na swoich bliskich, żeby porozmawiać ze swoimi dziadkami, rodzicami, bliskimi, znajomymi, żeby wytłumaczyć, jak ten proceder wygląda. Policja nigdy nie chce pieniędzy, nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Również jest podobnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze nie proszą o przekazanie gotówki.
0: Mówiła aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Więcej o działaniach oszustów przeczytacie na rmf24.pl. Turystyka napędza krakowską gospodarkę. W 2025 roku odwiedzający zostawili w naszym mieście ponad 15 miliardów złotych, wynika z najnowszych danych. Blisko 9,5 miliarda trafiło bezpośrednio do lokalnej gospodarki. Na boomie turystycznym zyskują nie tylko hotele czy restauracje, ale także handel, kultura, transport i lokalne firmy usługowe. Zbliża się kolejna edycja akcji Darmowy Listopad. Będzie można za darmo zwiedzić między innymi Zamek Królewski na Wawelu. Co na otwarcie?
5: Nasz tydzień świętowania Darmowego Listopada w rezydencjach rozpoczynamy już. My rozpoczynamy to uderzenie w postaci właśnie dzieł Gian Lorenza Berniniego z Rzymu, ale nie tylko, bo również z Lipska i Drezna przyjeżdżają do nas. To jest niewielka studyjna wystawa, ale to jest Bernini. To jest ten, który zbudował baldachim nad grobem świętego Piotra, ten, który wyrzeźbił posąg świętej Teresy.
0: Mówił profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W RMF Max czas na flash sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysiek Chwaliński. Potem jeszcze najświeższa prognoza pogody.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Po południowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski i kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
7: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią, ale agresywnym.
6: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Jesienne, dość szare popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. W prognozach bez opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 11 kreski. Ta odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są sprzyjające. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, bez większych opadów, ale uwaga, chłodno, tylko 3:00.
8: Pięć minut po 15:00, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
9: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
8: I nie jest to detektyw Rutkowski.
9: Chodzi o kaszel.
8: ale o tym za chwilę. Tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless, potężny głos, potężny beat, to było New Religion.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No właśnie.
2: W ogóle nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu. Albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
0: Messenger RMF Max. Czekamy. RMF
2: Max. No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam Echu Echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oscar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15.22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje, za bardzo się stara.
1: Tak. Że coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy. Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki, czekamy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.

0: Podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
2: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
1: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszy Jasia w Galerii Krakowskiej.
2: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
1: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: I imagine about summer.
7: When I met you in the summer.
5: RMF Max.
7: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Ha, jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: Dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu to już jest coś, co można złapać rozumem, więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Jesienne, dość szare popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. W prognozach bez opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 11 kreski. Ta odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są sprzyjające. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, bez większych opadów, ale uwaga, chłodno tylko trójka nad zerem.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, że miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Z miłym czatem GPT podobno przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie, o nic mi nie chodzi.
6: No, przyjęliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
6: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Jest punktualnie godzina 16 w RMF Max Kraków, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne, wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12 i 7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
2: Słuchacie RMF Max.
3: 5,5 tysiąca skontrolowanych placówek, kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących zagrożeń w szkołach i 9 nieletnich w rękach służb. To jest bilans piątkowej akcji małopolskich policjantów. Powodem kontroli były brutalne ataki w polskich szkołach, w tym zabójstwo pracownika jednej z placówek na Mazowszu. Wojewoda Małopolski po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego zapewnia, że służby działają.
4: Tak, uzgodniliśmy z naszymi służbami krakowskimi po pierwsze, że szkoły zostały poproszone o to, żeby zweryfikować swoje procedury bezpiecznego wejścia tego, kto wchodzi na teren szkoły.
3: Mówiła Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasem Kraków przyciąga wielkie umysły. Do synchrotronu Solaris wpłynęły 244 projekty badawcze. To najlepszy zimowy wynik w historii centrum i drugi najwyższy ze wszystkich dotychczasowych naborów.
5: Wśród 230 wniosków złożonych przez system SAN najwięcej, bo 76 dotyczy fizyki. 54 projekty są z chemii, 51 z nauk biologicznych i biotechnologii, a 37 z nauki o materiałach. Kolejnych 8 dotyczy nauk o ziemi i środowisku, a 2 dotyczą inżynierii i technologii.
3: Dobrze, Przemek, zdradź nam, jakie jeszcze projekty wpłynęły?
5: Do tego dochodzi 16 projektów zgłoszonych w ramach europejskiej sieci laboratoriów CERIC-ERIC. Przypomnę, że synchrotron pozwala analizować choćby nanocząsteczki, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce i terapii. Bada się dzięki niemu również materiały stosowane w elektronice oraz rozwiązania związane z magazynowaniem energii. Czy takie lub podobne tematy znalazły się wśród zgłoszeń? Tego dowiemy się w grudniu po weryfikacji wniosków.
3: O tym wszystkim informował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Małopolska to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, serce kreatywności, pasji. A my poznaliśmy już laureatów drugiej edycji plebiscytu Diamenty Małopolski. Drodzy Państwo, Alternowum, pracownia renowacji mebli. Wielkie brawa także dla Rancha Artemidy, Zagrody Edukacyjnej w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie oraz MM Koronki Moniki Madej Marki, która z pasją pielęgnuje i rozwija wyjątkową sztukę koronki klockowej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
3: No, dziś w Krakowie ponownie taka pogodowa mieszanka. Jest opcja na jakieś tam słoneczne akcenty, ale na czyste niebo raczej się nie zanosi. Niebo będzie zaniesione do wieczora chmurami, które mogą spowodować takie przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie okolice 12 i 13 kreski. Na razie nie nastawiajmy się na to, że będzie cieplej. W nocy jeszcze kilka kresek mniej, więc trudno sobie jest to wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o jutro, bardzo podobne wartości na termometrach i też pogodowa mieszanka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: Hity na
6: No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
7: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
6: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
7: 16.03, Michał Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
7: Uhu!
6: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: Nie wiem, kto z nich gra na tych smyczkach, czy Eli Ox, czy Lawinia, ale bardzo ładnie to wyszło. Reasons za nami w RMF Max. Aha, teraz myśli,
1: No właśnie teraz się zacząłem zastanawiać, kto gra na tych smyczkach i będę wracał do domu i będę cały czas tym myślał. No i nie wiem.
0: Na pracy się skup teraz. Na pracy się skup, Michał Siwek, bo to jest zabawa. Zawodówka!
1: Zawodówka, tak jest, wraca zawodówka. No więc do konkretów. Pytamy, za co kochacie swoją robotę i absolutnie nie możecie, odpowiadając na to pytanie, napisać nam, co to za robota.
0: Bo my będziemy to zgadywać. RMF Max. Taka jest procedura zawodówki zawsze i dobrze o tym wiecie, więc można się teraz zgłaszać. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, a my z Michałem spróbujemy zgadnąć, co to za zawód.
1: Bo w każdej pracy można jakiś pozytyw znaleźć. Wygrzebcie go, napiszcie do nas na Messenger RMF Max i zaraz zapraszamy do zabawy.

0: Paraiso Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj. Polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.
1: I tego w swoim bingo na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje.
0: Aha.
1: I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Haaland.
0: Dlaczego Haaland?
1: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
0: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
1: Tak, ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Haaland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Haaland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!

0: w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
2: Jesteś nikim.
3: Patrz, przytyło.
2: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
4: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
5: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
6: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.

0: prosty komunikat od Tobiego Romeo. Fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max?
1: Cześć, a w bardzo dobrym nastroju.
0: Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ścieżyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
2: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
1: W porządku.
2: O, super, teraz cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
2: Wow.
1: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
2: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby. Nie, to czekaj.
2: Po prostu przychodzą to dopiero... i dają pieniądze. Jak czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
1: Tak.
2: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
1: Sama.
2: Okej, no tak, u ciebie zostawiam pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
1: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
1: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
2: Nie jest gabinet? Okej, a może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
1: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
1: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
1: Nie.
2: Może jesteś tatuatorką?
1: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
2: Pracownik banku?
1: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
2: No, czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, to Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
2: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
1: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
1: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
2: A twarożek świeży masz?
1: Ja się wyjaśniła. Proszę?
2: Twarożek świeży masz?
1: Mam.
2: No musi być twarożek, bo twarożek bez twarożku... Bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest.
0: Pacjentem naszym słuchacze RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko
1: bonusowa.
0: Tylko na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 tysięcy złotych.
1: 13 tysięcy złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 tysięcy. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz, to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest i nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty, my to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać, żaden lekarz tego nie będzie odczytywał, hasło MAX i wysłacie SMS-em pod 7467 ze 492 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie. Razy 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie MAX pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 tysięcy.
2: MAX. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta.
12: Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na Maxa.
20: Kraków 96 i 7 FM.
22: No, dziś w Krakowie ponownie taka pogodowa mieszanka. Jest opcja na jakieś tam słoneczne akcenty, ale na czyste niebo raczej się nie zanosi. Niebo będzie zaniesione do wieczora chmurami, które mogą spowodować takie przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie okolice 12 i 13 kreski. Na razie nie nastawiajmy się na to, że będzie cieplej. W nocy jeszcze kilka kresek mniej, więc trudno sobie jest to wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o jutro, bardzo podobne wartości na termometrach i też pogodowa mieszanka.

0: A wy wiecie jak pamper up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Pani Ola. Dzień dobry pani Olu.
0: Dzień dobry pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje przynosi i za chwilę, słuchajcie, jest szansa i w złotej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest. No to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. I te kasy można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was.
3: Reklama. Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
9: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
18: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
19: Hey, I'm Ed Sheeran.
20: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Kraków 96 i 7 FM.
2: W RMF Max Kraków punktualnie godzina 17, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam na Flash. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. U co dziesiątego sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
12: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
2: Tyle Michał Dobrołowicz.
16: Słuchacie RMF Max.
2: Przestępcy bazują na strachu. Wyłudzają od starszych osób setki tysięcy złotych. Oszuści, udając lekarzy i bliskich, przekonują, że życie członka rodziny zależy od natychmiastowego przekazania środków. Jaki jest w takim razie klucz doboru ofiar?
18: Schemat jest wyjątkowo prosty. Sprawcy korzystają z książek telefonicznych. Sprawdzają osoby, które zamieszkują na danym rejonie, na danym terenie. Jeżeli ktoś, do kogo dzwonią, odbierze numer telefonu, automatycznie oznacza to, że jest to osoba starsza. Ponieważ większość ludzi, którzy są młodzi, z numerów telefonów stacjonarnych już nie korzystają.
2: Mówił oficer operacyjny z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Łukasz Gibała będzie miał sporo pracy. Urząd prezydenta Krakowa obejmie oficjalnie 20 października. Jedną z pierwszych decyzji ma być obniżka cen biletów komunikacji miejskiej. Więcej od Przemka Błaszczyka.
19: Tego między innymi chcą krakowianie. Pytałem ich o to zaraz po wyborach.
21: Zmian w Krakowie na pewno jest dużo do zrobienia. No, począwszy od tego biletu, który pan prezydent obiecał, 20-minutowego, na który każdy czeka.
22: Powrót do biletu 20-minutowego?
23: Żeby bilety tramwajowe miesięczne były po przystępnej cenie.
19: Tym właśnie tematem radni mogą zająć się zaraz po przejęciu urzędu przez prezydenta elekta. Przypomnę, że Łukasz Gibała chce właśnie przywrócić bilet 20-minutowy, który został zastąpiony biletem 15-minutowym. Zapowiada też obniżkę ceny miesięcznego biletu mieszkańca z 99 na 90 zł.
2: Do zmiany potrzebna jest uchwała Rady Miasta, ponieważ większość w Radzie mają jego przeciwnicy polityczni. Ze zgodą radnych na obniżkę może być różnie. A teraz opcja dla wszystkich, którzy kochają historię, no i długie spacery. Od 2 listopada w ramach akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich będzie można bezpłatnie zwiedzać m.in. komnaty królewskie, zbrojownie i wystawy czasowe. Zainteresowanie może być spore, a czy Wawel w ogóle jest na to przygotowany?
24: Wawel pod tym względem jest doskonale przygotowany. Proszę pamiętać, że to, co się dzieje zawsze w miesiącach wakacyjnych, to jest duże wyzwanie logistyczne.
2: Zapewnia profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
2: Na niebie dziś taka walka słonecznych akcentów i pochmurnych momentów niestety, i tak będzie również w kolejnych dniach w Krakowie. Raczej nic pod względem temperatury też się nie zmieni. Na termometrach maksymalnie jutro tak okolice 12 i 13 kreski. Jeśli chodzi o przejaśnienia, one będą się zdarzały, ale będzie ich trochę mniej niż chmur. Te chmury będą przejmowały stery i te chmury też spowodują przelotne opady deszczu. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami powieje też trochę silniej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
1: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
0: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy. Max.
1: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
0: Dobra. Ola, Filipek i Olek Sikora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października, niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Ola, Filipek, Olek Sikora, dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś 13 będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie.
2: Co najmniej tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy

0: wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: To rzadko w takim razie... operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze. Biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za safe numer 7.
0: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
0: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
0: Tak, jest moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
1: Fajny wtorek, co?
0: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze, gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
0: A to jest to są Liskowice. Teraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
0: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
0: tego nawet aż
1: to
0: nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza, że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
2: Ale zaznaczmy, tyle ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
5: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni się nie słyszą, więc ja powiem. Bo Danuta wzięła pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać. Twardym trzeba być, nie miętkim.
2: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
5: Minimum 21 tysięcy w sejfach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
2: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
4: Naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To tak echu powróciło. O, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, a ja wam opowiem o tym house'owym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo house'owego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu chciałabyś dodać? Jest nowość RMF Max.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajęty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, już Kraków rządzi, hej!

0: Tame Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba w dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Na niebie dziś taka walka słonecznych akcentów i pochmurnych momentów niestety i tak będzie również w kolejnych dniach w Krakowie. Raczej nic pod względem temperatury też się nie zmieni. Na termometrach maksymalnie jutro tak okolice 12 i 13 kreski. Jeśli chodzi o przejaśnienia, one będą się zdarzały, ale będzie ich trochę mniej niż chmur. Te chmury będą przejmowały stery i te chmury też spowodują przelotne opady deszczu. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami powieje też trochę silniej.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenza, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wczoraj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na flash. W szkołach w Krakowie i w całym województwie trwają nadal wzmożone kontrole policji. Tylko w piątek mundurowi skontrolowali 5,5 tysiąca placówek w Małopolsce. Zatrzymano 9 nieletnich, odebrano też kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń.
2: Ja chciałbym ze swojej strony zapewnić, że w Małopolsce służby działają, że nie bagatelizujemy tematu, ale z drugiej strony chciałbym też zaapelować do rodziców, by poczucie zagrożenia, które u niektórych jest faktycznie realne, a u innych może powodować, czy też może stać się narzędziem do tego, by po prostu nie iść do szkoły, by tłumaczyli dzieciom, że są bezpieczne, że są pod opieką.
1: Podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
3: Zwiększamy liczbę połączeń pomiędzy małymi, średnimi miejscowościami. Łączymy je z dużymi aglomeracjami. O tym programie mówimy Kolej Lokalnych Społeczności. I dla przykładu, takie tematy, które rozpoczęliśmy już w zeszłym roku, to połączenie Bielska-Białej z Krakowem. W tym nowym rozkładzie jazdy Kraków z Bielsko-Białą będzie połączony 8 parami pociągów. W tym 3 pary będą wydłużone do Żywca.
1: Zapowiadał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Turystyka napędza krakowską gospodarkę. Jak wynika z najnowszych badań, w 2025 roku odwiedzający zostawili w mieście ponad 15 miliardów złotych. Szacuje się, że blisko 9,5 miliarda trafiło bezpośrednio do lokalnej gospodarki. Turystyka odpowiada już za ponad 8% krakowskiej gospodarki i wspiera tysiące miejsc pracy. Korzystają nie tylko hotele i restauracje, a także handel, kultura, transport i lokalne firmy usługowe. Rekordowy nabór do krakowskiego synchrotronu Solaris. Naukowcy zgłosili 244 projekty badawcze. To najlepszy zimowy wynik w historii centrum i drugi najwyższy ze wszystkich dotychczasowych naborów.
4: Wśród 230 wniosków złożonych przez system SAN najwięcej, bo 76 dotyczy fizyki. 54 projekty są z chemii, 51 z nauk biologicznych i biotechnologii, a 37 z nauki o materiałach. Kolejnych 8 dotyczy nauk o ziemi i środowisku, a 2 dotyczą inżynierii i technologii.
1: Jakie jeszcze projekty wpłynęły?
4: Do tego dochodzi 16 projektów zgłoszonych w ramach europejskiej sieci laboratoriów CERIC-ERIC. Przypomnę, że synchrotron pozwala analizować choćby nanocząsteczki, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce i terapii. Bada się dzięki niemu również materiały stosowane w elektronice oraz rozwiązania związane z magazynowaniem energii.
1: Materiał przygotował reporter RMF Max Przemek Błaszczyk.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: No to będzie zdecydowanie chłodna noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Ta odczuwalna może być nawet nieco niższa. Zachmurzenie małe dopiero nad ranem wzrośnie do umiarkowanego, wtedy też niewykluczone przelotne opady. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, wiatr ma być słaby. Jutro niestety czeka nas pochmurny dzień, zachmurzenie duże i opady deszczu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 12 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: Hity na maksa.
7: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina, ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo. Ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

0: Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdro dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można, można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.
1: Max. Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz! Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro?

0: niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Hit na maksa.
6: RMF Max Kraków.

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Cobenc, Tame Impala w numerze Lose, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce, mami.

0: Pod kocykiem można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś nie od razu, wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: I po reklamie.
13: No, to będzie zdecydowanie chłodna noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Ta odczuwalna może być nawet nieco niższa. Zachmurzenie małe dopiero nad ranem wzrośnie do umiarkowanego, wtedy też niewykluczone przelotne opady. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, wiatr ma być słaby. Jutro niestety czeka nas pochmurny dzień, zachmurzenie duże i opady deszczu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 12 kresek.

0: piosenka na cztery w nowej wersji, kiedyś grupa Stasaila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków, siemano, cześć, dzień dobry. Jeżeli w Krakowie szukacie takiego miejsca, gdzie można zobaczyć Ligę Mistrzów, no to jest taka jedna przestrzeń, w której ekran jest potężny i ekipa zawsze dopisuje. Zaglądajcie do Forum Horyzonty, tam dzisiaj no jeden mecz już leci, a kolejne o 21:00. Zresztą jutro również kolejne wydarzenia sportowe, kolejne mecze Ligi Mistrzów będą tutaj na Was czekać. Forum Horyzonty, tutaj zawsze jesteście mile widziani. Tymczasem, jeżeli macie ochotę popisać się swoją wiedzą muzyczną, to zaglądajcie do hali Lipowej. Quiz muzyczny w najbliższy czwartek jest tutaj organizowany. Start o 19:00. Spin the Beat. Tak nazywa się wydarzenie, a szczegółów warto poszukać na ich Facebooku i tam się też już możecie zapisywać. Jeżeli natomiast macie chęć na konkretną imprezę, to szykujcie się na ten weekend. Energy 2000 Przytkowice 16:00, czyli w najbliższy piątek Gomba o 3:3, Tadeusz, Szczepan, Wyguś, no i oczywiście Mata, a w sobotę Seabull wpadnie ze swoimi klasykami. Jak to mówią, Energy wraca do złotej ery klubowych brzmień.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Co masz zrobić jutro? Zrób jeszcze dziś. Przejdź na trening do klubu Fit Park Park Wodny i nie odkładaj dobrej formy na później. W naszym grafiku znajdziesz ponad 230 zajęć grupowych tygodniowo. Honorujemy karty Multisport, Fit Profit, Medicover Sport oraz PZU Sport. Klub treningowy Fit Park Park Wodny. Solidna marka od lat. Sprawdź ofertę i kup karnet na www.parkwodny.pl.
4: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
5: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
4: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
5: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
4: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
9: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
11: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
12: I po reklamie.
1: Słuchacie RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega. Zapraszam na flash. Zaciskanie pasa, zapowiada Łukasz Gibała. Prezydent elekt Krakowa nie planuje żadnych dużych inwestycji, o czym mówił w RMF 24.
13: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
14: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
13: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską, jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
1: A co na to premier?
15: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność i ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
1: Zapewniał Donald Tusk. Jeden telefon i oszczędności całego życia mogą zniknąć. Oszuści podszywają się pod lekarzy, przekonując seniorów,
16: że bliski pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie. Tylko w ubiegłym tygodniu w Małopolsce odnotowano kilkanaście takich przypadków, ale skala oszustw jest olbrzymia.
17: Sprawca przestępstwa jest bardzo emocjonalny, brzmi bardzo wiarygodnie, zna socjotechniki, zna sposoby manipulacji, wie w jaki sposób rozmawiać, żeby ta wiadomość trafiła do głębi osoby pokrzywdzonej.
18: Płacze do tego telefonu.
17: Tak. Wszystko zależy od tego, kto jest telefonistą. Przede wszystkim najważniejsze są silne emocje. To może być płacz, to może być krzyk, to może być działanie na miłość, czyli na taką pozytywną stronę. Najważniejszym jest to, żeby wzbudzić silne emocje.
16: Mówił oficer operacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Rozmawiał z nim nasz reporter. Królewskie komnaty ponownie będzie można zwiedzać bez wydawania złotówki. Wawel po raz kolejny włącza się do akcji Darmowy Listopad. Jakie wystawy będzie można zobaczyć?
19: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellonce i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu. Wystawa zatytułowana Ekstazy. A na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
16: Mówił profesor Andrzej Betlej, dyrektor zamku. Nietypowa inwestycja sportowa powstanie przy Królowej Jadwigi. Sala gimnastyczna, a na jej dachu boisko.
20: Obecnie trwa postępowanie i czekamy na oferty od oferentów do 22 października do godziny 9. Następnie, jeśli będą oferty, przystąpimy do analizy pod względem formalnym całej dokumentacji.
16: Zwycięzca będzie miał 27 miesięcy na wykonanie zadania, dodaje Sławomir Farbaniec z ZIS-u.

0: przed nami pogodna, ale zimna noc. Zdaniem synoptyków temperatura spadnie do 3 stopni powyżej zera. Zachmurzenie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Wtedy też możliwe opady deszczu. Środa ma być już pochmurna. Przyda się parasol, bo w prognozach są opady deszczu, a temperatura w ciągu dnia zatrzyma się w okolicach 12 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W czwartek 11 stopni i przeplatanka chmur i słońca.
1: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci, to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Babumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość muzyczna, wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem, naprawdę chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Bands. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max, nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

ty masz, Gibbs, Kuchon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było, a może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Edward Maja i jego miłość w stereo, Stereo Love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, a nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza. Czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims. Zawi-

0: Więcej to Marlon Hofstadt w numerze I Like. Więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
11: I po reklamie.
12: Przed nami pogodna, ale zimna noc. Zdaniem synoptyków temperatura spadnie do 3 stopni powyżej zera. Zachmurzenie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Wtedy też możliwe opady deszczu. Środa ma być już pochmurna. Przyda się parasol, bo w prognozach są opady deszczu, a temperatura w ciągu dnia zatrzyma się w okolicach 12 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W czwartek 11 stopni i przeplatanka chmur i słońca.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: wszystko, czego chciałem, to Brozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hobbens. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jakie imprezy czekają nas w tym tygodniu w Krakowie? Być może takie pytanie sobie właśnie zadajecie. No to proszę bardzo, przychodzę, odpowiadam. Jeżeli macie ochotę pośpiewać, to codziennie czeka na was w Rinie karaoke. Przy okazji przez cały tydzień warto tam zaglądać również z innych powodów. Jakich? Szczegółów szukajcie na ich fanpage'u. Jeżeli natomiast macie ochotę na weselicho, takie z krwi i kości, góralskie najlepiej, to świetnie się składa, bo góralskie wesele w Krakowie w Gorzko Gorzko już w najbliższy piątek, 16 października. Szczegóły również na ich fanpage'u już czekają. Jeżeli natomiast chcielibyście pobalować klasycznie, klubowo, najlepiej do białego rana, no to jak zawsze zaprasza was do siebie Prozac 2.0. Tutaj imprezy autentycznie dla odważnych. Jutro na przykład No Sleep Room, a z kolei w czwartek będzie wielki powrót do juwenaliowych klimatów. Back to Juvenalia UEK-u. Będzie grubo, to na pewno. Frantic też po studencku zaprasza 22 października od 20. Sprawdzajcie szczegóły na fanpage'u.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherise Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherise. Cherise Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz!
8: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
9: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
10: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
9: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
10: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
9: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery, głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim paraizo.
14: RMF Max 10, numer 10.

0: właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Iben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. 9.

To nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
18: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
20: hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Megabit, mega nowości w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji Hard to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata, ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Toby Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas. Proszę bardzo, już pierwsza trójka. Toby Romeo i jego Fly High.

chce, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego w zestawieniu listy Hobbensy? Jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem. To będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Lipki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października? To jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. One. One. One.

0: i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Dance, Fast Boy. Ich nowość Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków, siemano, cześć, dzień dobry, mam dla was kilka podpowiedzi, co dobrego dzieje się w naszym mieście, gdzie można zaimprezować. No wiadomo, Klub Studio zaprasza do siebie jak co czwartek na największą i legendarną czwartkową dyskotekę studencką, wiadomo. Start o 22 w każdy czwartek i co jest ważne, są dwa parkiety i dwóch rezydentów legendarnych, DJ Namtech i DJ Antybiotyk. Ale wiadomo, do Klubu Studio warto też zaglądać na koncerty 16 października, a więc w piątek możecie zaglądać na Guziora. Widmo Tour, bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne. Z kolei w klubie Kwadrat możecie spodziewać się wyjątkowego gościa. Pojawi się Opał, ten, który bardzo długo współpracował z Gipsem. Teraz panowie troszeczkę rozchodzą się na moment na swoje strony, ale kto wie, być może jeszcze powrócą. Tymczasem Opał ze swoim nowym materiałem w klubie Kwadrat już w najbliższy czwartek. I uwaga, jeżeli swoją ekipę chcecie zabrać na ten koncert, to słuchajcie jutro uważnie, byle do obiadu w RMF Max Kraków. Będą na was czekać bilety.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz rurczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wczoraj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
0: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Dlatego Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki...

0: punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Airbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam to brzmi, wieczorowo Zalia w RMF Max, a kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć, bo w Japonii na przykład to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, takie ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowość na jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro, zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands, premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.